0: 7,5, no. prawie 8.
1: Od zbioru, od twojej pierwszej płyty 2019 rok, to jeszcze był inny świat dla nas radiowy. Nie wiedzieliśmy, że będzie inny. A czy ty wiedziałeś, że dla ciebie będzie inny? Za niedługo.
0: Oj, ciężko jest powiedzieć. Ja tak naprawdę wtedy już czułem, że tamten świat jest inny i że ta przeszłość jakoś tak szybko po prostu gdzieś zamieniła się w teraźniejszość i przyszłość będzie już taka, jaką sobie napiszemy właśnie w tych 2018, 19, 2020. Mhm. A później świat się przewrócił do góry nogami, wszystko nabrało tempa. Nagle jakieś algorytmy, nagle jakieś Instagramy, wszystko i nagle ta muzyka, no nie wiem, mam bardzo, bardzo teraz ambiwalentne odczucia.
1: W której grupie ty byłeś? Byłeś w grupie osób, które są zamknięte w domach, artystów, którzy są zamknięci w domach, nic nie robią. Czy w związku z tym, że są zamknięci w domach, mogą nagrać w 3 miesiące 3 płyty? I nagrywają.
0: Ja byłem bardzo pomieszany. Gdzieś to moje aktywności... To był dom, nagrywanie płyty i ta wielka przyjemność, że mogę się zamknąć jakby z muzyką sam na sam pobyć, a z drugiej strony była premiera w sumie moich utworów. Gdzieś tam wszystko mnie też dopadło w takim momencie rozkwitu mojego debiutu, więc też świat się zawalił i stwierdziłem, że muszę też nagrywać jakieś live sesje i tak dalej, więc wielka walka.
1: Wiesz co, ja mam takie wspomnienie z tego czasu pandemicznego, że zmuszeni, to znaczy wspomnienia mam różne a propos branży muzycznej, między innymi takie, jedna z firm nagłośnieniowych, która pracowała przy koncertach, zamieściła takie zdjęcie głośników na scenie z wyceną każdego z tych głośników, że to po prostu było spłacane poprzez kolejne koncerty i kolejną robotę, którą oni mieli.
0: Tak.
1: Nagle z dnia na dzień zniknęło wszystko. I to było dojmujące totalnie. Z drugiej strony mam gdzieś takie wrażenie, że było mnóstwo płyt, no chociażby drugi album solowy Artura Rojka, którego my po prostu nie mogliśmy w żaden sposób, artysta nie mógł go ogrywać, ponieważ szlaban, koniec, szluz, no, nie ma żadnych koncertów, do widzenia i w ogóle zapomnijcie. Wrażenia były absolutnie przeróżne, natomiast jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Jak wszyscy się rzucili na koncerty z domu, na transmisje z domu, na transmisje bez publiczności, to tak szybko jak się rzucili na te transmisje, tak bardzo szybko wszystkim to się po prostu już przejadało. No bo ile możesz grać do pustych sal? Albo do pustych miejsc.
0: Tak, to przede wszystkim właśnie odarcie z jakiejś interakcji, w ogóle brak sprzężenia zwrotnego. No, ja jestem gitarzystą i uwielbiam podchodzić z gitarą do głośników, chociaż już rzadko mam okazję. I wtedy czuję, że energia wysyłana wraca i mnoży się i potęguje. I tak samo jest z tym, co się dzieje na scenie i zwrotem jest publiczność. Grałem tych koncertów, nie wiem, ze 20 może i były okropne, bo grałem do kamer, do obiektywów. Raz, okej, okay, jakby dla
1: dobra,
0: jakiegoś...
1: Dobra, trzy. Ale nie 20, nie?
0: Tak. I w ogóle, no, nudy to raz. Dwa to, no po prostu już ambicje zjeżdżają, naprawdę taki low kick dostają. A... No kolejna rzecz jest taka, że jeśli człowiek sobie wyobrazi, że tak ma być jeszcze przez rok, albo dwa, albo nie
1: albo,
0: wiadomo,
1: albo sześć.
0: Albo sześć, a to już... No, nie było to w moich najczarniejszych myślach, aczkolwiek myślałem, że jeśli będzie to trwało 2 lata, to my zginiemy po prostu, strzeźniemy z tym wszystkim, co ta muzyka nam odda. No bo... Jak internetowo, jak przez Instagrama zagrać dla ludzi koncert, fajny koncert i poczuć się tym muzykiem, gdzie mając lat 16 siedziało się po prostu w jakiejś salce z jajkami, takimi wytłoczkami na ścianach i się marzyło, że ta każda...
1: To było wytłumienie, nie?
0: To wytłumienie, tak. I każda ta górka to jest głowa człowieka i sobie człowiek wyobrażał, że to są te tłumy.
1: Słuchaj, a przedwczoraj jak siedziałeś w Krakowie?
0: Oj, siedziałem.
1: Masz na sobie dzisiaj koszulkę, Eric Clapton, Slow Hands.
0: Tak.
1: Słuchaj, byłeś na tym koncercie?
0: Byłem.
1: Powiedz.
0: To było moje drugie marzenie związane z Ericiem Claptonem, albo może i trzecie, bo 10 lat temu, 12 może,

0: miałem taką przyjemność supportowania Ericka Claptona na Oświęcimiu. To był festiwal w Oświęcimiu, nie pamiętam nazwy tego festiwalu, ale bardzo fatalna historia ze względu na to, że byłem w takim teleturnieju, dostałem możliwość, taką wielką planszę, będziesz supportował Ericka Claptona. Ja wtedy miałem jeszcze inne koncerty tego dnia i tam były jakieś kary. Ja po prostu stwierdziłem, okej, zagram. Pojechałem, miałem garderobę obok Ericka i nie spotkałem go, nie zobaczyłem, więc mam do siebie wielki żal, ale w zeszłym roku no, stwierdziłem, jadę gdziekolwiek by nie był. I pojechałem do Royal Albert Hall i z moją żoną zobaczyliśmy to na żywo, więc już byłem przygotowany na to, co się wydarzy przedwczoraj i zabrałem tam mojego syna 7-letniego i powiedziałem mu, to jest mój idol. Słuchaj.
1: Dostałem taką jedną recenzję od znajomego, wciąż jest Bogiem. Potwierdzasz?
0: Wiesz, ja jestem człowiekiem, który bardzo rzadko korzysta z Instagramów, Facebooków, ale przygotowywałem sobie taki post i właśnie no tam napisałem te słowa. Dokładnie te słowa.
1: Tak się kończy twoja pierwsza płyta. Porozmawiamy o tym utworze za 4 minuty.

0: Wojciech Baranowski. Wtedy jeszcze Baranowski przez V. I najlepiej jakby to było drukowanymi wszystko napisane. Zbiór, 2019 rok. Jeżeli masz na płycie, w ogóle jeżeli masz w swojej... Jesteś dzisiaj gościem Radia 357, audycji Głośnik Miłości. Jeżeli masz w swoim zbiorze utwór tak zatytułowany, no to trudno, żeby ktoś cię o ten utwór nie zapytał, jeżeli ma taką możliwość. I trudno tego nie odnieść do rzeczy absolutnie osobistych. Powiesz?
1: Tak.
0: Mamo.
1: Mamo. Mamo to w sumie takie pożegnanie z domem. Z domem rodzinnym, gdzie zawsze był taką... Jest moją oazą, jest moim azylem, gdzie mogę się schować, gdzie mogę wrócić i przypomnieć sobie, skąd jestem, ale bardzo długi czas byłem taki przywiązany do domu, do rodziców, że jakby bez nich nie przetrwam, nie przeżyję, że jakby muszę mieć to wsparcie troszkę materialne, duchowe. Był taki moment, kiedy przeniosłem się do Warszawy i...
0: Za poczta?
1: Wtedy już był taki flop, że z Częstochowy do Krakowa, z Krakowa do Piotrkowa, z Piotrkowa do Warszawy.
0: Okej.
1: Okay. To bardzo szybko...
0: Kto z nas nie podróżował, tak?
1: Tak, tak. To tak z roku na rok po prostu gdzieś te miasta mnie jakoś tam zatrzymywały na jakiś czas. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że już zostanę w tej Warszawie, bo mi się tak podoba i jakby postanowiłem, że idę w tę muzykę i na jedną kartę i w ogóle... No i tak, i było ciężko. I było ciężko ze względu na to, że nie wiedziałem w ogóle, czy ja wyżyję z tego. Miałem zespoły różne, miałem jakieś rzeczy, zobowiązania, wszystko pozamykałem. Miałem klub o kawiarnię w Piotrkowie, jeszcze Trybunalskim, jakoś na, nie wiem, szaleńczym pędem młodzieńczym, jakimś tam po prostu zrywem. Założyłem to, zamknąłem. Mówię, zostaję. I było mi przez pewien czas bardzo, bardzo ciężko. Tynk ze ściany już przestawał smakować i stwierdziłem, że po prostu, no nie wiem, coś muszę zrobić, coś się musi wydarzyć. I trochę ta piosenka to był ten taki, to było pożegnanie z tym domem i powiedzenie, że dobra, ja już wyszedłem na swoje, poszedłem do lasu, gdzie są wilki, gdzie muszę przetrwać i ja wiem, jak zrobić włócznie, tylko nie wiem, czy po prostu jak będę z tym wilkiem walczył, to czy ta włócznia da radę. Czy to jest odpowiednie narzędzie. Mama tu jest wielkim symbolem po prostu. Jest to utwór, który przynosi mi wiele ciepła, bo właśnie po nim zaczęły się dziać dobre rzeczy.
0: No widzisz. No to ładna puenta. Jedna z wielu, mam nadzieję. Dobra, to za chwilkę kolejna historia.

0: Tak. Najpierw Zbiór, później Baranowski 2 i później Ucieczki i Powroty z tej właśnie trzeciej płyty Iskry. To przed chwilą Wojciech Baranowski, gościem Radia 357, audycji Głośni jak Miłość. No to najprostsze pytanie, no bo wtedy byłeś Baranowskim przez V pisanym, drukowanymi i nagle my dostajemy w tym roku taką, wiesz, no, taką furę informacji, nie? Że wszystko się zmienia. Znaczy inaczej, tak. Że teraz już tamto, to co było, to było, a teraz będzie inaczej. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, ale to jest szczere pytanie. W tym pytaniu nie ma tezy, no nie? Okay. Nie ma tezy. I to nie jest recenzja, czy mi się to podoba, czy się nie podoba. Po prostu powiedz, no bo to wciąż jesteś ty. To nie jest inna postać, to nie jest makieta tej postaci, to nie jest klon. To jesteś ty. Więc dlaczego Baranowski musiał się stać Wojciechem Baranowskim? To się rzadko zdarza, żeby artysta, zespół zmieniali właściwie swój artystyczny podpis. Trochę tak, jakbyś zmienił wizytówkę i powiedział, dobra, tamte to wyrzućcie, teraz jest świeża. To wciąż jestem ja.
1: Tak, to wciąż jestem ja i odpowiedź na to pytanie... Jest i trudna i łatwa. Właśnie paradoks polega na tym, że ja cały czas byłem Wojciechem Baranowskim. Baranowski zostało wymyślone bardzo przypadkowo. I to mnie uwierało. W ogóle Baranowski mnie uwierał ze względu na to, że to było wymyślone właśnie na przełomie jakichś czasów, kiedy pewne rzeczy były modne, ktoś mi coś doradził, a ja po prostu powiedziałem okej. Okay. Bo to jest historia bardzo prosta. Zespół Xanax. Ja współtworzyłem płytę produkowaną przez Michała Wasilewskiego. Zaśpiewałem piosenkę, którą po prostu miałem tylko stworzyć, ale finalnie Klaudia i Michał powiedzieli, słuchaj, tam fajnie twój wokal się wkleja. Zostawmy to.
0: Ja wiem, bo oni nawet mi o tym opowiadali w Trójce jeszcze swego czasu.
1: Okej.
0: No, w dawnych czasach, tak.
1: I wiesz, no mówią, wymyśl coś, bo my musimy sobie to jakoś podpisać. Znaczy, wymyśl coś dostałem dzień przed tym, kiedy faktycznie już musieli to dawać do tłoczenia. A w mojej głowie było... Matko, to teraz w ogóle...
0: No to i co tu zrobić, nie?
1: Cortez jest fajne, ale zajęte. Nirvana też. Nie, właśnie szukanie jakichś niestworzonych rzeczy się zaczęło. A tam po prostu jakaś podpowiedź. A popatrz tutaj, Baranowski jakby zostawił, zmienił tu W na V. Ja mówię, okej, bierzmy. Z listy po prostu zostało wybrane jako dobra, trzecie. No i tak zostało. A ja później mówię, no tak, zmieniłbym sobie to. No tylko, że już nie było po co, nie było jakby jakiejś drogi ucieczki.
0: I maszyna ruszyła, tak?
1: Maszyna ruszyła i pojawiły się Ucieczki i Powroty. I tam naprawdę właśnie przy tej płycie, przy tej piosence gdzieś Iskry, które leciały tutaj, zaczął się rodzić pomysł takiego odwrotu trochę od głównego nurtu. Tak naprawdę płynięcie z nurtem było przyjemne, ale w pewnym momencie stało się zmorą, stało się szufladkujące. Ja nie znoszę szuflad. Ja nie znoszę jakby wchodzić do jakichś kategorii, do przekładek. Całe życie starałem się jakby słuchać tego, co w tym momencie mi się podoba, co jak rezonuje moje serce na, nie wiem, jakiś bit i sobie dostosowywałem ten moment. Nie czuję, że jakby powinienem być tutaj reprezentantem jakiegokolwiek gatunku i dlategoż po prostu powiedziałem, dobra, zawrotka, i w tej zawrotce stwierdziłem, że najbardziej jakby fair wobec słuchacza będzie zostawienie imienia i nazwiska, bo już nie chcę dalej kombinować.
0: Dobra. I to i już. I było pytanie bez tezy. Wysłuchane, przyjęte. Wszystko jest jasne. Dla mnie tylko jest jedna podstawowa rzecz. Jak płyta się ukaże, to nie będziesz się odcinał od trzech pierwszych albumów, bo domyślam się, że byłoby to totalnym strzałem w kolano, nawet w oba, więc po co? No, ale chciałbym, żeby ten materiał... Bo nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu. Jest mi bardzo trudno to wytłumaczyć. Może dlatego to jest fajne po prostu, nie? Że te nowe piosenki, one na tyle coś robią, myślę sobie, że albo mogą wkurzyć, albo mogą uśmiechnąć, albo mogą nie wiem, wykręcić albo odkręcić, ale na pewno nie są to kawałki pod tytułem dobra, jakimś otworem wpadło, jakimś wyleci. A myślę, że to jest dziwne w muzyce, że ona taka też potrafi czasami, tak potrafi rezonować. Jeżeli rezonuje w inny sposób, konkretny, zostaje i coś, i robi jakiś twist, jakiś, wiesz...
1: Emocjonalne...
0: No, i to wtedy się wszystko zgadza.
1: Wow.
0: A nie, wiesz, to nie musisz jakby płakać, czy upajać się tym. Ważne, żeby cię to na przykład wkurzało i myślisz sobie, ej, gościu, o co ci tak naprawdę chodzi? I budzisz się po 5 dniach, mówisz, dobra, słucham tego, bo coś mi to robi, no.
1: Wiesz, to jest przede wszystkim oddanie czegoś z wnętrza, jakiegoś stanu rzeczy, jakiegoś stanu ducha. W moim przypadku to jakieś porozumienie z samym sobą, że ty teraz mów, co czujesz, ty się baw tym, to jest w pewnym sensie rozrywka, ale masz niesamowite narzędzie, żeby dotrzeć do ludzi i powiedzieć, co naprawdę myślisz. Ty nie musisz obudowywać tego w produkcję radiową, bo nie ma czegoś takiego, jakby nie ma teoretycznie wzoru na produkcję radiową. A wydaje mi się, że w pewnym momencie jakiś dziwny filtr mi się założył. I wiele utworów mógłbym skillować właśnie taką no nie wiem, właśnie tą produkcją, przeprodukowywaniem. Albo zmienianiem słów na takie, żeby były bardziej catchy, sexy. Już przestało mnie to kręcić. W ogóle nie chciałem wpaść w coś, czego nie znoszę, czego nie trawię, czego nienawidzę. Chciałem po prostu wsłuchać się w to, co dają mi moi idole, moi no, jakby najwięksi. Wiesz, tu mam Erika Claptona, jest wiele innych postaci, ale postawiłem na tekst przede wszystkim.
0: Słuchaj, skrzyżowanie. Zatrzymujemy się. Już. Zatrzymujemy się do momentu, kiedy płyta się nie ukaże. Wcześniej jesteśmy umówieni na to, żeby porozmawiać, nagrać rozmowę na temat tej płyty, bo w momencie, kiedy ona się ukaże, będziesz grał koncert. Więc ja bym nie chciał przegapić tego momentu i też nie chciałbym tej rozmowy, krótko mówiąc, tej premiery opękać w jeden wieczór. Okay. Ja już tak nie robię, bo moim zdaniem to jest takie trochę, wiesz, odptaszone dalej. Ja nie chcę odptaszać artystów. Myślę sobie, że to jest niefajne. W związku z tym nie odptaszajmy, nagrajmy to. Jak to mój kolega kiedyś pięknie powiedział, stary, no musimy pogadać. Spotkamy się, zdejmiemy spodnie, zobaczymy co u nas, wywleczemy wszystko na wierzch. I wtedy będzie okej. Okay. Słuchaj, spoko. Zapraszam bardzo serdecznie z bebechami okay. na rozmowę i zapraszam z płytą. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie nic na ten temat więcej nie mów. Niech to zostanie na deser.
1: Świetnie. Piękna idea. Ja się z nią zgadzam. Podpisuję się.
0: Wojciech Baranowski. Tak proszę to od tej chwili pamiętać.
2: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem jej dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz, no wiesz. Możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

0: marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł, co śpiewały zimą na głos.
1: Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: Ci faceci będą jeszcze rozmawiać ze sobą o muzyce i nie tylko. Wojciech Baranowski, Wskocz ze mną do rzeki waniliowy. Tak zresztą będzie zatytułowana płyta Waniliowy. Ukazuje się 29 maja. Wcześniej rozmowa i później jej efekty na naszej antenie.
1: Radio 357.
0: Ale on Krześniak teraz, razy dwa.

Grześniak. Każdy kolor i tutaj gościnnie Kuba Karaś w utworze Bezsenność. Za 3 minuty, 23:00, w ubiegłym tygodniu witaliśmy ją na radiowym pokładzie. Teraz z wielką przyjemnością ten utwór powtarzam. Zatytułowany jest Dobry Boże, w roli głównej Marcycha.

Nie do końca jestem w stanie Państwu powiedzieć, co w tej muzyce jest, ale z drugiej strony wiem, że jest coś, co woła. Wróć, posłuchaj, może jeszcze raz zaprezentuj. Marcycha. Na razie mamy to, Dobry Boże. Myślę, że dogadałyby się z Jucho na przykład. Tak mi się coś wydaje. Tak sobie myślę. Na razie mamy to, będzie więcej. 2 minuty po 23:00.

Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach, Głośni jak miłość w Radiu 357 do północy. Pamiętasz, jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy na ziemi?

To był fajny czas, pierwsze lata nowego milenium, no i single i całe ich płyty zespołu Mysłowic, między innymi i ten singiel Książka z drogą w tytule. Ponieważ to nasze DNA w Głośnych jak Miłość, no to przed chwilą zabrzmiało to DNA. piotr.stelmach@radio357.pl. Profile nasze oficjalne w mediach społecznościowych, tam przede wszystkim Państwa zapraszam. Mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności. Mimo majówki, która trwa, która w pełni, to jednak proszę się dopisać, jeżeli mają Państwo taką możliwość i Państwo chcą, gdzie Państwo słyszą, słuchają nas, Radia 357. Seth Smiles, ich nowy singiel.

No mieli tu być dzisiaj, opowiedzieć o tej piosence, ale zatrzymało ich nagranie programu telewizyjnego i nie mogą wyjść ze studia. Wiem, że to jest ważne, okej, okay, to się wszystko dzieje tam i wtedy i teraz. No i już, ale nadrobimy. Set, Smiles, Lustro. Lustro zresztą będzie naszą piosenką dnia, a w najbliższy piątek za niecały tydzień na antenie Radia 357. Nowe single w dalszym ciągu. Echa, cześć, to ja.

0: Już. Bach. Echa. Nowy utwór Cześć to ja. Czekamy zdecydowanie na więcej.
1: Radio 357.
0: Czekamy zdecydowanie na więcej utworów, na więcej danych, a nie, że tu mi czegoś brakowało w tym utworze. Cześć, to ja. Nie. To nie w takim sensie, absolutnie. Dziękuję Państwu za korespondencję. No jakoś tak się pięknie składa, że weekend majowy i Radio 357 mają się ku sobie. Słuchacze też mają się ku radiu. Radio ma się ku nim. I to jest piękna symbioza. Jutro, drugi dzień topu, polskiego topu Radia 357, ten pierwszy. Zaczęliśmy to wszystko z niesamowitym szwungiem. Super. No i trzeci dzień, 3 maja, niedziela, Zielona Góra. Finał 6 notowania polskiego topu Radia 357 i Państwa też udział w tym spotkaniu. Myślę, że się będzie działo. To mało powiedziane. Albo oszczędność w słowach, tak bym to ujął. Kuba Karaś dzisiaj występował u Leona Krześniaka, ale to w pierwszej godzinie. Teraz solo i co więcej, w drugim utworze będzie mu towarzyszyła Faustyna.

Faustyna Maciejczuk gościnnie u Kuby Karasia. Czekamy na płytę. To są na razie te dwa single, które wszystko zwiastują, czyli Obejmij Mnie i Bez Obaw, i zapowiada się, tu nie będę jakoś oryginalny i zdania nie zmieniam, zapowiada się naprawdę ciekawy album. Czekamy.

0: Radio 357.
1: Tak, jest 23 minuty po 23. Troszeczkę odejdźmy, bo możemy sobie na to pozwolić. Możemy trochę odpiąć ten guzik pod szyją, tak żeby było luźniej. Nie będę się ścigał tylko i wyłącznie na nowe utwory polskich wykonawców, czy młodych polskich wykonawców. Spokojnie, zostawmy na moment. Pigeon. Niesamowite to jest, proszę Państwa, bo właściwie największym skarbem z słuchania tej muzyki jest fakt, że nie można jej nijak zaklasyfikować. Dzisiaj się ukazała ich debiutancka płyta Out National. Tak jest zatytułowana. Co tu się wyrabia?

Nie mamy wytchnienia nawet na chwilę, słuchając całego albumu, bo oni tak kombinują, tak przykuwają uwagę, że właściwie po 10 utworze igła gramofonu albo przycisk odpowiedni w odpowiednich urządzeniach czy urządzeniu są znowu w użyciu, wracają na start albo klikają na start i lecimy od nowa. Zespół Pigeon z Wielkiej Brytanii, z miejscowości Margate, Outa National. Ich debiutancki album i Black James Dean. Nie wiem, z czym to zjeść i chyba to jest właśnie najbardziej fascynujące. Ale będziemy to rozbierać, obierać jak mandarynkę powolutku, po każdym ząbku, wspólnie. No to teraz uwaga, na antenie oczywiście, podczas audycji. To teraz uwaga, co tu się dzieje z gitarami w tym utworze, zwłaszcza pod koniec.

Mogliby tak jeszcze z 10 minut, prawda? Jakoś nikomu by to chyba nie przeszkadzało. Zespół z Londynu, World News. Mnóstwo utworów, mnóstwo singli jak do tej pory, ale płyty nie ma. Płyty nie ma. To jest najnowsza właściwie epka zatytułowana Sidestep. Niezwykła. Absolutnie niezwykła. No to ja zabieram Państwa znowu na koncerty, bo echa tych dobrych, wspaniałych, najlepszych koncertów z historii męskiego grania wciąż we mnie są. Nie zapomniałem, nie wyzbyłem się, nie wymazałem, nie wykasowałem. I bardzo dobrze niektóre z tych występów, bardzo dobrze, wręcz fotograficznie pamiętam.

0: 2014 rok. No tak, i to są takie zdjęcia, takie stopklatki w pamięci, bardzo długo zapamiętane. Historia męskiego grania toczy się wciąż bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Kolejne odsłony w tym roku. A co zostanie z tych koncertów? O, myślę, że sporo. Zarówno na jednej, jak i na drugiej scenie. Ostatni koniec czerwca. Zaczynamy.
1: Radio 357.
0: I żeby trochę przełamać kolor, albo wciąż go przełamując w głośnych jak miłość dzisiaj, możemy trochę odpuścić, możemy też zajrzeć, jeżeli chodzi o ważne rocznice premier płytowych za granicę naszego kraju. 44 lata temu. No tak się akurat składa. W niedzielę będzie 44 lata od premiery tej płyty, a jutro o północy się zacznie to świętowanie. Myślę, że fani będą świętować 37 lat od płyty kolejnej. Zespół wciąż ten sam.

Gdzieś w samym środku tej apokaliptycznej płyty kolejne apokaliptyczne zwierzenia, wizje Roberta Smitha. Wtedy bał się najbardziej śmierci i tego nie krył. I być może dlatego płyta Pornography o otaczającej nas jego zespół, jego przyjaciół, jego bliskich, pornograficznej rzeczywistości wtedy była taka przerażająca, ba, wciąż taka przerażająca jest. 44 lata od wydania tej płyty minie w niedzielę. No i na koniec powiem tylko, że Natalia Fiedler i jej miękkie lądowanie tuż po północy, jutro drugi dzień topu. I na koniec jeszcze fragment tej płyty, która jutro od północy za 10 minut zacznie swój 38 rok życia. Dawno, oj bardzo dawno, nie sprawdzaliśmy, jak to jest być wspólnie na głębokich, mrocznych, głębokich jeziorach. The Same Deep Waters You. Niech Państwa pożegna ten utwór w piątek. Niech w pewnym sensie zacznie sobotę. Wiem, że to jeden z tych ukochanych, najbardziej Państwa ukochanych utworów tego zespołu. A płyta jutro będzie miała swoją 37. rocznicę. Disintegration. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach i The Cure i Robert Smith na koniec.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler. Do godziny drugiej czas spędzimy pod szyldem miękkiego lądowania. Only You Do to nowość od Goldforda. What if love could pay the bills? To jest moja ulubiona linijka z tej piosenki. Prawdopodobnie bylibyśmy nieprzyzwoicie bogaci, gdybyśmy miłością mogli płacić rachunki, a tym singlem Goldford wraca po prawie rocznej nieobecności od wydania swojej pięknej epki Space of the Heart. W zupełnie naturalny sposób, mam wrażenie, wraca do tego, co cieszyło i cieszy nas najbardziej. Charlie Biril też wraca po trochę ponad roku, również w zasadzie od trochę ponad roku od albumu Walk with the Father z cieplutkim, pokrzepiającym singlem When You're Around.

Charlotte Colas w piosence This Feeling. Urodzona we Francji, dorastająca na Kubie, tworząca w Berlinie, gdzie mogą Państwo zobaczyć na żywo artystkę i piękny debiut z marca. A debiut produkował Tremendous Aaron, którego bardzo lubimy w miękkim. Bez rozgrzewki dzisiaj rozpoczęłam nasze spotkanie, zatem nadrabiam. Dziś w planach mamy klasycznie spędzić prawie 2 godziny z nowościami. Po polsku pojawi się Rodzynek, jeden, a w zasadzie Rodzynka, lekko samotna, żeby nie powiedzieć osamotniona, ale myślę, że od dzisiejszego poranka do wieczora w niedzielę na naszej antenie wyczekiwane przez nas święto polskiej muzyki, zatem myślę, że muzyka po polsku w najbliższych dniach jest zaopiekowana i to na najwyższym poziomie, więc tutaj się nie obawiamy. Poza tym kilka debiutów i zapowiedzi albumów i sporo powrotów dziś. Kolejna artystka ma na swoim koncie jedno długie wydawnictwo, a w miękkim właśnie debiutuje na naszej antenie.

Forever Heaven od Sons of Sevilla, a wcześniej Cipro. Multiinstrumentalistka, tekściarka i producentka. Artystka debiutowała z albumem Peace in Madness, na którym opowiada o swoich doświadczeniach, począwszy od smutku, straty, żałoby po miłość i macierzyństwo. I wydawnictwo to odegrało dla niej rolę taką mocno terapeutyczną, ponieważ dzięki niemu wśród chaosu znajduje spokój, dokładnie tak jak w tytule albumu. A Conversation to jest jej najnowszy singiel. Singiel o tym, jak nieporozumienia, brak komunikacji i unikanie konfrontacji są zupełnie najlepszą drogą do tego, by się w ogóle ze sobą nie spotkać, ze sobą samym i ze sobą wzajemnie w relacji. I to było Conversation i Cipro. A teraz czas na to, co dziś po polsku. Pojawią się Alicja Szemplińska i Chodak w piosence W co ty dziś grasz?

O Eurowizji myślę, że w tym roku jeszcze bardziej niż we wszystkich poprzednich w miękkim rozmawiać się nie będziemy. Natomiast za każdym razem, jak widzę właśnie Alicję Szemblińską, czyli naszą tegoroczną reprezentantkę, to odrobinę ubolewam, oprócz oczywiście zachwytów nad jej umiejętnościami. Zdarza mi się ubolewać, że nie ma jej więcej w repertuarze podobnym do tego, który przed chwilą, czyli w co ty dziś grasz po polsku i zdecydowanie w kierunku R&B. A w co ty dziś grasz w wykonaniu Alicji i Chodaka za produkcję odpowiada Bartek Królik. Jeszcze 2 tygodnie musimy poczekać, niestety, ale myślę, że warto i dostaniemy album Picture a Day od Pau Pau Roda.

Carey, Pockets, niezawodni. Tym razem z Grace Anger w piosence Why, Why, Why. Myślę, że nie będą Państwo mieli nic przeciwko, jak spotkamy się z nimi raz jeszcze, tym razem z coverem Prince'a w ich wykonaniu, w wykonaniu z Carey Pockets i Hunter Elizabeth.

Unchained Lovers w wykonaniu Tivayo i Kendry Morris z najnowszego albumu od Tivayo, z albumu Outsider, na którym za produkcją stoi Adrian Quesada, którego znamy ze współpracy z Black Pumas. I muszę przyznać, że dopiero na Tivayo trafiłam ze sprawą właśnie duetu z Kendrą Morris i bardzo jestem wdzięczna za to znalezisko. Jeszcze się z nim spotkamy nieraz. Ja muszę uważnie wrócić do tego albumu, a do tego czasu przypomnimy sobie In My House z albumu Next od Kendry Morris.

Leave You i Jackie Evans. Niezmiernie mnie cieszy, że rośnie grono fanów Jackie. Nie tylko w radiu i nie tylko w redakcji muzycznej. Jackie Evans w swojej jeszcze nie bardzo długiej karierze zdążyła już podobno zgrać na statkach wycieczkowych czy też w parkach rozrywki. Mam wielką nadzieję, że następne w kolejności są sceny może jeszcze niewielkich festiwali muzycznych, bo mam wrażenie, że takie bardziej intymne i kameralne spotkanie pasuje do świata Jackie zdecydowanie bardziej, więc życzymy jej najpierw scen w naszych ulubionych klubach muzycznych, a zaraz później niech pokocha ją reszta świata i wtedy te wielkie sceny i wielkie festiwale może się dostosują do jej niezwykle urokliwego i intymnego świata. W zeszłym tygodniu cover, od którego zaczęliśmy audycję, zebrał opinie idealnie porówno zachwycone i lekko zdziwione, powiedzmy, bo Taylor Williams nagrał cover piosenki Maca DeMarco. Moim zdaniem niezwykle zgrabnie to zrobił. Zdaniem pani Patrycji, którą gorąco pozdrawiam, odrobinę za bardzo przypomina już wystarczająco dobry oryginał. Dla równowagi zatem w następnym miękkim spotkamy się z oryginałem. A dziś raz jeszcze, for the first time, w wykonaniu Taylora Williamsa.

Nasz wieczorny poranek to dziś It's a Shame w wykonaniu The Spinners. Pratt and Moody razem z Cold Diamond and Mink z naszej ulubionej, niezależnej, helsińskiej wytwórni, a dokładniej rzecz ujmując pewnie z jednej z lepiej nam znanych wytwórni z Finlandii, całkiem ochoczo publikują ostatnio single, natomiast jednocześnie mało nam na ich temat komunikują. Czy to oznacza, że możemy zacząć się ekscytować i wypatrywać płyty, albo może chociaż epki? Nie wiemy tego. Do tego wszystkiego ja jeszcze nie wyleczyłam się z ich poprzedniego singla, więc zanim usłyszymy tę nowość, to spotkamy się z ich ostatnim singlem, przedostatnim singlem, czyli Hard Way to Live od Pratt & Moody i Cold Diamond

Vicky Sometani z kolei bardzo klarownie komunikuje swoje nowe wydawnictwo, bardzo ładne zresztą, niestety nie za długie, bo jeżeli informacje, które znalazłam, nie kłamią, to z 4 utworów znam już 3, z 4 utworów, które ostatecznie na tym wydawnictwie się pojawią. Jeszcze muszę to sprawdzić, bo lekko nie dowierzam, natomiast są to nadal bardzo przyjemne 4 piosenki, 3 piosenki. A przed chwilą Keep Coming Back to You, czyli jedna z nich. Na szczęście zupełnie klarownie swoje wydawnictwo zapowiadał Duran Bernard. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, zaczynając od tytułu albumu, czyli Bernard z kropką na końcu. I jest to moja ulubiona sytuacja, ponieważ miałam ogromne oczekiwania i zupełnie się nie zawiodłam. Myślę, że z albumem spotkamy się dłużej przy kolejnych naszych, przy kolejnych audycjach. A tymczasem w ramach ledwie zajawienia, jak doskonała jest to zabawa, Homesick w wykonaniu Duran Bernard.

only ever, czyli dawno niesłyszana Lucy Park. Od Lucy też mamy nowość, Blue Sashiko. Tytuł tej piosenki odnosi się do japońskiej techniki haftu, który jednocześnie może służyć do dekoracji i wzmocnienia materiału. U Lucy możemy przeczytać, że Blue Sashiko to piosenka o wszywaniu wzorów w relacje i konstruowaniu czy też dekonstruowaniu siebie za pomocą mnóstwa drobnych ściegów. Kiedy ją pisałam, dużo myślałam o niciach, które nas łączą i o tym, jak trudno jest je rozerwać. Czytamy u artystki. Sashiko często tworzy nowy, bardziej widoczny wzór, zamiast dyskretnie ukrywać pierwotne rozdarcia. Piękne.

Burn It Down. Czyli Matt Corby i Matt swoją najnowszą płytę u nas jeszcze nie opuszcza. Podobno ten album ma być mniej ustrukturyzowany niż dotychczasowe wydawnictwo artysty. Nie wiem, czy się z tym zgadzam. Nie wiem też, o jakich strukturach tu mowa. Tak twierdzi m.in. magazyn Rolling Stone. Podobno Corby walczy z narzuconą mu presją i narzuconą przez siebie samego precyzją. Tylko czy to wszystko jest równoznaczne z brakiem struktur? Tego nie wiem. Zgadzam się natomiast z tym, że jest intuicyjnie, jest tam więcej, mam wrażenie, pewności i zabawy, albo nawet pewności w tej zabawie. Jest zabawa tekstem, formą i dźwiękiem przede wszystkim. Przed chwilą Burn It Down, a teraz Big Ideas od Matta Corby'ego.

Tambu, czyli obiecywany przeze mnie nowy singiel Latani Alberto, ale wystąpi on w duecie, ponieważ nie mogę przestać myśleć o jej przedostatnim singlu, czyli Almost There.

Naturally i Nektar Łód. W drugiej połowie czerwca od Nektar dostaniemy epkę zatytułowaną dokładnie tak jak ostatni singiel, czyli Naturally. A w zeszłym tygodniu za Stick Fight zrobiłam chyba Stock Fight, tak mi się wydaje, a jest to mój dotychczas ulubiony singiel, zatem niezwłocznie poprawiam się.

Stick, Fight i Nectar Wood. Piękna rozmowa Maji Piskadło z artystką. Wydaje mi się, że przy okazji premiery epki Head Above Water znajduje się w naszych podcastach.

folkowa, melancholijna nowość z Australii, czyli Northwood Betty. Pięknie Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Wpadamy oczywiście rano do podcastów. Tutaj pozdrowienia dla Michała Foltaka, za sprawą którego miękkie ląduje w podcastach prawie zazwyczaj, zanim zdąży odespać audycję. Za co dziękujemy bardzo. Ja nazywam się Natalia Fidler. To było miękkie lądowanie. Życzę Państwu spokojnej nocy. Proszę zbierać siły, żeby od rana czuwać przy polskim topie. Zaczyna Mateusz Fusiarz. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Patronautyka.
2: Mariusz Janiszewski, audycję realizuje Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska. Witam i zapraszam na spotkanie z kosmiczną fizyką.